tomu, że nocą łapie arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe, czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu,